Znowu tu jesteś, choć w sumie trudno się dziwić, bo co innego masz do roboty, gdy miasto zamiera w półśnie, a cienie na ścianach zaczynają tańczyć własny niepokojący bit. Pamiętasz rok 2004, kiedy myślano, że Google Earth to początek końca wszelkiej prywatności, a ludzie w panice szukali własnych podwórek i sprawdzić, czy satelita nie widzi ich w bieliźnie na balkonie. Teraz to standard, ale wtedy ten cyfrowy podglądacz był szczytem paranoi, niemal jakbyśmy sami zapraszali wielkiego brata do swoich ogródków. Świat stał się klaustrofobiczny, ale w TechZweit karmimy ten obłęd kolejną dawką dźwięków, które rozpalają zmysły. Więc przygotuj się na totalny żar, bo teraz Alicia Keys i Nicki Minaj w Girl on Fire płoną na antenie X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

właśnie sprzątam te stare graty ze studiów w zazdrości i tak mnie naszło na wspomnienia z akademika. Danuta z tej strony. Puśćcie mi proszę Head, Shoulders, Knees and Toes w wykonaniu Offenbach, Quarterhead, Norma Jean Martin, bo bez tego radia X-Vibe

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

1982 roku ekipa filmu Poltergeist użyła na planie prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze od gumowych atrap, co wyjaśnia, dlaczego film wyszedł tak autentycznie przerażająco. Taki to urok kina klasy B w wydaniu premium. Teraz Ma Anam i Róża Zdrada i W niebo wstąpienie w 2011 remasterze lecą dla Ciebie w

Znowu nie możesz spać, więc pewnie gapisz się w sufit albo liczysz cienie na ścianie, co w zasadzie wychodzi na to samo w tej mrocznej dziurze, w której utknąłeś. W roku 1986 pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby w ramach promocji filmu Poltergeist 2 rozesłać do kinowców prawdziwe kości, które miały być rekwizytami, choć koniec końców okazały się ludzkimi szczątkami z Indii, więc wyobraź sobie minę faceta, który otwiera paczkę z filmowymi gadżetami i znajduje tam czyjeś żebro. Co jest totalnym obłędem w X-Vibe. Świat jest zbyt dziwny, żeby brać go na poważnie, a ten beat w X-Vibe musi płynąć. Więc teraz Descript i For the First Time w X-Vibe.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.
2: Nowa godzina w radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

właśnie sprzątam te stare graty ze studiów w zazdrości i tak mnie naszło na wspomnienia z akademika. Danuta z tej strony. Puśćcie mi proszę Head, Shoulders, Knees and Toes w wykonaniu Offenbach, Quarterhead, Norma Jean Martin, bo bez tego radia X-Vibe

mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Witaj w kolejnym mroku, w którym znów musisz znosić moje towarzystwo. Chociaż pewnie wolisz to niż patrzenie w sufit i liczenie pęknięć na tynku. Pamiętasz rok 2004 i debiut filmu Mechanik, do którego Christian Bale schudł tyle, że wyglądał jak chodzący szkielet z Muzeum Medycyny. A wszystko po to, i poczuć ten sam niepokój co bohater. Gość zjadł w sumie jedynie jabłko, puszkę tuńczyka i wypił kawę dziennie, co jest totalnym obłędem, bo ja po takiej wiecie miałbym siły nawet zmienić stacji w X-Vibe. Fascynujące, do czego zdolni są ludzie dla kawałka taśmy filmowej, podczas gdy ty po prostu siedzisz i słuchasz, jak świat powoli obraca się w stronę świtu. Więc niech ten rytm zagłuszy resztki zdrowego rozsądku. Teraz Loren i jej tatu w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

24 lata temu na ekrany kin wszedł film o lalkach, które chyba zbyt mocno wzięły sobie do serca instrukcje obsługi. Ale mało kto pamięta, że w roku 1984 podczas kręcenia Gremlinów ekipa techniczna była atakowana przez mechaniczne zabawki, które żyły własnym życiem, psuły się w najmniej odpowiednim momencie i kosztowały fortunę. Co dzisiaj wydaje się zabawnym absurdem, bo przecież wszyscy wiemy, że elektronika w tamtych latach miała duszę złośliwego chochlika, zupełnie jak ten bit, który zaraz wjedzie ci w krwiobieg, bo w X-Vibe noc nie bierze jeńców, a jeśli ty wciąż nie śpisz, to znaczy, że szukasz czegoś, co wyciągnie cię z tej otchłani, więc teraz Edyta Górniak i One and One w X-Vibe.

tu X-Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

w czasie audycji w X-Vibe. Pamiętaj, że w 1982 roku podczas kręcenia Poltergeista użyto prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe atrapy, co czyni ten film najbardziej upiornym żartem branży. Więc teraz Jeremiah oraz 50 Cent w kawałku Down On Me. Niech niosą ten mroczny beat. Niech grają w X-Vibe. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

X Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie. Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.

Siedzisz sobie w mroku i pewnie myślisz, że twoja lodówka jest bezpiecznym miejscem. Ale w 1987 roku pewien facet z Chicago postanowił, że przerwanie sygnału telewizyjnego zakłóceniami z człowiekiem w lateksowej masce Maxa Headrooma to świetny plan na wieczór. Więc przejął dwie stacje, a technicy do dziś nie wiedzą, jak to zrobił, bo cały ten absurdalny numer zniknął w eterze szybciej niż sensowne życie po 24, zostawiając wszystkich z poczuciem, że świat jest tylko kiepsko nastrojonym telewizorem, co w X-Vibe brzmi jak całkiem niezła ścieżka dźwiękowa do rozpadu cywilizacji. Więc zanim ktoś postanowi zhakować twoje sny, posłuchaj Demi Lovato i Give Your Heart a Break w X-Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni? You can't touch this. You can't touch this.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie woli samotne wieczory z pizzą niż te wszystkie wymuszone wyjścia, bo udawanie entuzjazmu to dla niego emocjonalny rytuał, który wykańcza bardziej niż dwunastka w korpo. Skoro mowa o rytuałach, to nie ma nic bardziej przewidywalnego niż ten track, który zaraz wleci. W radiu X-Vibe, Tiesto, Jonas Blue i Rita Ora w numerze Ritual. Dla Marka i od Marka.

2004 roku pewien producent wpadł na pomysł od i do utworu wpleść dźwięk modemu łączącego się z siecią, bo uznał to za szczyt nowoczesności. A dziś ten pisk wywołuje u nas tylko nerwicę lękową w Nightmarek. Więc słuchaj tego bitu, bo zaraz wjedzie coś mocniejszego w X5, czyli 5-2 Dębiec i Hans Solo z numerem To My.

Kiedyś w 2006 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby stworzyć wirtualną piosenkarkę, która miała podbić świat, ale skończyło się tylko na tym, że cyfrowa postać stała się ikoną niepokoju w świecie, gdzie technologia przerosła zdrowy rozsądek. Ludzie masowo słuchali kawałków generowanych niemal przez maszyny, nie zauważając, że w ten sposób otwieramy furtkę dla bycia zastąpionym przez zbiór zer i jedynek, co przez nas jest dość przerażające. Jeśli weźmiesz pod uwagę, że te same algorytmy dzisiaj wybierają za ciebie, co masz zjeść albo w co uwierzyć. Więc siedź wygodnie w X-Vibe i daj się ponieść temu elektronicznemu bitowi, bo teraz Paul, Alberto Ciccarini, Alexia Di Lorenzo oraz Kin Allura i Bad Memories w głośnikach X-Vibe.

Radio X Vibe. Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Kiedyś, w 2006 roku, pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć wirtualną dziewczynę, która miała być marzeniem każdego komputerowego maniaka, ale zamiast miłości zafundował światu cyfrowy koszmar, bo kod był tak dziurawy, że postać zaczęła wygłaszać kwestie, których nikt nie programował, łącznie z dziwnymi przepowiedniami o końcu świata, co w sumie idealnie pasuje do klimatu, jaki serwuje ci Nightmarek w X-Vibe, bo niby technologia miała nas zbawić, a skończyło się na tym, że maszyny zaczęły gadać od rzeczy. Dokładnie tak jak twoi sąsiedzi po trzecim piwie. Więc lepiej wyluzuj, bo ten beat zaraz wciągnie cię głębiej w ten mrok. A Lone Tusker wyłoży ci kawę na ławę w utworze We Can't Be Friends w X-Vibe.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje ten niefortunny uścisk dłoni sprzed dekady. Bo przecież jeśli źle podałeś rękę, to całe życie jest nieudaną próbą zaistnienia. Więc czas na I Ain't Worried od One Republic, które dla Marka, od Marka, w Radiu X Vibe leci dosłownie. Bo nie martwić się, to jedyne wyjście z tego mentalnego obłędu.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Kiedy zegar wybija trzecią rano, a ty wciąż tniesz się przez te cyfrowe pustkowia, pamiętaj, że świat był równie pokręcony już w 1992 roku, gdy powstawał film Candyman, bo aktor grający tytułowego mordercę naprawdę pozwolił wpuścić sobie do ust żywe pszczoły, co jest definicją totalnego obłędu, a nie tylko poświęcenia dla sztuki. Więc jeśli czujesz, że dzisiaj masz ciężki bit, pomyśl o tym gościu z żądłami między zębami i odetchnij z ulgą, że w X-Vibe serwujemy tylko dźwięki, a nie owady. Bo po co psuć sobie nastrój, skoro można po prostu odpłynąć w mrok. Więc teraz Patrycja Markowska i jeszcze raz w X-Vibe.

zanim zwiniesz się w kłębek i wpuścisz do pokoju pierwsze promienie świtu, pomyśl o roku 1987, kiedy to w Stanach pewien facet postanowił włamać się do sygnału telewizyjnego, żeby wyświetlić w czasie audycji własną dziwaczną wersję Maxa Heda z gumową maską na twarzy, co do dziś pozostaje nierozwiązaną zagadką technologiczną, bo gość po prostu rozpłynął się w powietrzu, zostawiając wszystkich z poczuciem, że rzeczywistość to tylko cienka warstwa farby na betonie. A skoro już o byciu kochanym mowa, to przygotuj się na dźwięki, które sprawią, że za chwilę zapomnisz o całym tym cyfrowym szaleństwie, bo teraz Maggie Sabo oraz Denzer i ich She Will Be Loved w X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Turbo Dangerous w wykonaniu Meek Mill, Jeremiah i PNB Rocka w X-Vibe. Czy wiesz, że Eddie Huntington, który zaraz wpadnie do studia, zanim zaczął śpiewać, pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej? To następne hity dla pokolenia X, więc zostawiam Cię z nim w radiu X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość dla kierowcy srebrnego Passata, który pół roku temu zajechał mu drogę tak brutalnie, że do dzisiaj pamiętam zapach palonych klocków hamulcowych. Choć w sumie to zachowanie było tak przewidywalne, że aż pasuje do utworu Classic zespołu MKTO, który teraz poleci w radiu X-Vibe dla wspomnianego mistrza kierownicy od Marka.

POX Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Mr. Loverman twierdzi, że żyje z podrywaczem, ale po takim wyznaniu The Nights spędzisz raczej samotnie, z paczką chipsów przed telewizorem. Życie boli, co nie? Radio X-Vibe.

To Thank You Next. Czas na Good Morgan. Niby dziękujesz za przeszłość, a potem budzisz się z kacem i szwedzkim optymizmem. Nie pytaj, sam nie wiem, kto układał tę listę. Radio X Vibe.

0: Home.
1: Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po 10 latach zrozumiał, że ten utwór to instrukcja obsługi ich zepsutej zmywarki, która wreszcie zaczęła domywać talerze. To totalny klasyk o triumfie technologii nad brudem, więc niech im gra. W Radiu X-Vibe leci teraz In Our Lifetime zespołu Texas od Marka dla jego ukochanej żony. Oby ta zmywarka już nigdy nie zastrajkowała. Trzymajcie się tam ciepło.

To było The Summer od ATB w X-Vibe. Gość naprawdę nazywa się André Tanneberger i podobno w młodości marzył o karierze piłkarza, ale jak widać, za dekami radzi sobie lepiej. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Miley Cyrus. Zostań w radiu X-Vibe. It's our party, we can be.

0: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.
1: Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence?

0: Town.
1: To jest Radio X-Vibe. Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

najpierw Beauty and the Beat dla tych, co myślą, że rytm to wszystko, a potem It's Goodbye, bo nawet twój gust muzyczny zasługuje na szybkie rozstanie. Radio X Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

0: w miksie Iana Ashera, czyli X-Vibe w twoich głośnikach. Wiesz, że Jane nagrała ten kawałek zainspirowana Miriam Makebą, która była totalną ikoną walki z apartheidem? Następne hity dla pokolenia X zaserwują zaraz Macklemore, Ryan Lewis i Once. Zostań w radiu X-Vibe.
1: Hey Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Władysława z Grudziądza. Jakoś tak mnie naszło na wspominki o ojcu. Może puścicie So What, main version od Pink, żeby wyrwać się z tego doła w Radio X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość dla swojej żony Anki, bo w końcu udało jej się zamontować w kuchni te nieszczęsne obcasy do szafek, które kupiła na wyprzedaży. Więc teraz każda próba wyjęcia talerza kończy się tańcem godowym z meblami, a ten utwór idealnie oddaje rytmiczne stukotanie obcasów o panele przy każdej próbie zrobienia kawy. Więc posłuchajcie, Chacha Hills od Eartha Kitt oraz Bronski Beat w Radiu X-Vibe. Dedykuje Marek dla Anki.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

To był Substitution od Purple Disco Machine i Kungs w X-Vibe. Czy wiesz, że Purple Disco Machine to w rzeczywistości Tino Piątek, który swoją ksywkę wziął z piosenki Prince'a? Mamy teraz następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wpadną Counting Crows. Zostań z radiem X.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

skoro zostałaś only girl in the world, to znaczy, że wszyscy inni uciekli, bo za głośno śpiewałaś. No to teraz czas na

najpierw każesz mi run it, a potem wisisz na telefonie i prosisz ring my bell. Zdecyduj się wreszcie, czy uciekasz, czy chcesz, żeby ktoś ci w końcu otworzył drzwi. Radio X.

Słuchaj, tu Wanda z Tumidaju. Ledwo widzę przez ten dym z grilla, ale musisz wrzucić Forever od Drake, Kanye West, Lil Wayne, Eminem, bo bez tego ten parkingowy melanż to totalny żart w Radio X-Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Align od Polarkreis 185. Wiedziałeś, że wokalista tej grupy napisał ten tekst zainspirowany samotnością w wielkim mieście? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Shania Twain. Zostań w Radiu X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Skoro My Songs Know What You Did in the Dark, to pewnie dlatego teraz dzwoni do ciebie ten upierdliwy lover on the line. Serio, zmień numer, zanim wpadniesz w jeszcze większe kłopoty. Radio X Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

to był Sunroof od Niki Jur i Daisy w X-Vibe. A czy wiesz, że Niki studiował inżynierię lądową, zanim zajął się muzyką? Mamy dla Ciebie następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Paul Van Dyk. Zostań w radiu X-Vibe.

Mamy wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z góry, bo skoro ten tak bardzo lubi testować wytrzymałość stropu w środku nocy, to pewnie uzna, że whatever you like oznacza dosłownie wszystko, co tylko przyjdzie mu do głowy. Nawet jeśli to bieganie w ciężkich buciorach o 3 rano. Więc niech Saimeu i Kevin Kairus w radiu X-Vibe przypomną mu, że w tym bloku każdy ma prawo do własnej definicji swobody.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Słuchaj, tu Elżbieta z Łomina. Pakuję ostatnie rzeczy do szpitala na jutrzejszy zabieg i muszę szybko usłyszeć, no, Send Me an Angel od Netzwerk, bo inaczej zwariuję w tym radiu X-Vibe.

to był YYY Shona Mendesa w X-Vibe. Czy wiesz, że ten chłopak nauczył się grać na gitarze z tutoriali na YouTubie? Następne hity dla pokolenia X zaserwują zaraz The Proclaimers. Zostań z radiem

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

kłamali ci w Love Lies, obiecując dozgonną miłość. Więc teraz jedyne, co ci zostało, to udawanie, że umiesz tańczyć przy Party Rock Anthem. Żałosne, ale prawdziwe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

0: już w nucie kula, by wysuszył łzy.
1: Już teraz wiem, że dni są tylko po to. Proszę!

play w kółko, aż ci uszy spuchną? Spokojnie, pozwólmy Let the Beat Go On, żeby chociaż sąsiedzi poczuli ten ból razem z tobą. Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To był Strangers w wykonaniu Kenya Grace w X-Vibe. Czy wiesz, że Kenya napisała ten hit w swojej sypialni, używając tylko laptopa i mikrofonu za kilkaset złotych? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża S-Express. Zostań z radiem X-Vibe.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Marek z Ursynowa chciał napisać szefowi, że wyśle raport, a przez autokorektę wysłał wiadomość, że wyśle mu raport z tortur. Więc teraz siedzi cicho i czeka na rozwój wypadków, co idealnie pasuje do utworu Make You Mine od Public, który dedykuje szefowi od Marka w radiu X-Vibe, bo niby miało być profesjonalnie, a wyszło cóż, totalny obłęd.

Muzyka dla ludzi, którzy wiedzą, że nie wszystko w życiu jest super. X-Vibe. Gramy dalej. Yeah, yeah. Listen.

0: Najserdeczniej dziękujemy!
1: Dzięki!
2: X-Vibe. Radio po swojemu.

Skoro we are never ever getting back together, to najlepiej od razu uciekaj w sani. Chociaż patrząc za okno, szansa na słońce jest taka sama jak na twój powrót do byłej. Radio X-Vibe.

0: Słuchaj, Tadeusz z Ropuchy tutaj. Męczę się z tym zakichanym zasięgiem w piwnicy. Puszczaj wreszcie Love in this Club feat. Young Jeezy od Usher Young Jeezy, bo tylko to mnie tu trzyma przy życiu w tym radiu X-Vibe.
1: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

To była Alija i Try Again w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona pierwotnie miała zagrać główną rolę w Matrixie zamiast w Romeo musi umrzeć? Też mnie to zdziwiło. Ale lecą następne hity dla pokolenia X, a w kolejce czeka już Drake. Zostań z radiem X-Vibe.

Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: number you have reached
1: is not in service at this time.
0: Please check the number or try your...
2: Najpierw dzwonisz, żeby wyjaśnić swoje problemy, a potem prosisz, żeby nie gadać o tym przy świadkach. Typowe. Wyjdźmy z tego toksycznego związku. Radio X Vibe.
3: You are really something. I don't believe you. All you do is talk.

To była Zara Larsson i Memory Lane w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona wygrała szwedzki odpowiednik Mam Talent, mając zaledwie 10 lat? To już wszystkie następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Kylie Minogue. Zostań w radiu X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: do it. Marek z Radomia pisze, że te fałszywe powiadomienia o zablokowanym koncie bankowym wpadają mu na skrzynkę częściej niż rachunki za prąd, więc dedykuje im kawałek Look at Me Now od Chrisa Browna, Busta Rhymesa i Lil Wayna, żeby te boty wreszcie zrozumiały, że widzę każdy ich kolejny żałosny zamach na mój portfel, co właśnie dla was leci w radiu X-Vibe.
1: I don't see how you can hate from outside of the club. You can't even get in. Lego.

Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Tu Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

To był numer Stay Rihanny i Miki Ekko w radiu X-Vibe. Wiedziałeś, że Rihanna ma ubezpieczone nogi na $1 000 000? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Divine. Zostań w radiu X-Vibe.

0: fine. Cool, fine, done, wicked.
1: Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Marek z Woli przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który chyba myśli, że miejsce parkingowe to jego prywatny garaż. Więc dedykujemy mu Suga Babes i Easy, bo skoro tak łatwo przychodzi mu zastawianie wyjazdu, to niech chociaż wyluzuje. Słuchacie tego w radiu X Vibe. Dla sąsiada od Marka.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

skoro masz Got My Mind Set On You, to pewnie liczysz na jakąś głębszą relację, ale zaraz wjeżdża Cooler Than Me i szybko sprowadzicie na ziemię. Przykro mi, nie tym razem. Radio X-Vibe.

0: Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X. Vibe.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

0: talking that.
1: Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

Najpierw wmawiasz wszystkim I like me better, a zaraz potem strzesz lollipop. Wybierz się w końcu na terapię albo chociaż na dentystę, bo ta twoja osobowość to niezły bajzel. Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Marek z Warszawskiej Woli przesyła wiadomość do siebie z przyszłości, żeby przypomnieć sobie, iż jedzenie zimnej pizzy prosto z kartonu o 3 nad lanem to jednak nie jest szczyt marzeń, więc w radiu X-Vibe leci Boogie Tonight od Booty Love, co ma być czytelnym sygnałem, że tańczymy tylko do rana, a nie do utraty tchu nad lodówką. Dla Marka od Marka.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Counting Stars, One Republic w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ryan Tedder napisał hit dla Beyoncé, zanim sam stał się gwiazdą? To były następne hity dla pokolenia X. Teraz pora na Selena Gomez and the Scene. Zostań w radiu X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Samp Chill Lastic i ich kołysanka to idealny sposób, żeby całkowicie stracić kontakt z rzeczywistością po ciężkim dniu. Choć przyznaję, że po 3 minutach tego kojenia nerwów mam ochotę na coś zdecydowanie mniej przewidywalnego. W 1998 roku pewna firma wyprodukowała pierwszą konsolę, która pozwalała na odtwarzanie muzyki z płyt, co ostatecznie pogrzebało nasze szanse na zachowanie resztek produktywności tamtej dekady. Skoro wtedy świat zaczął przyspieszać, dzisiaj pozwolę sobie na mały techniczny skok w stronę konkretnego zejścia w dół. Czas porzucić te łagodne tony na rzecz czegoś, co sprawi, że nawet spokojny wieczór w Radiu X-Vibe nabierze zupełnie innych kształtów. Teraz Ludacris i How Low w Radiu X-Vibe.

0: X-Vibe.
1: Las Rocas, donde siempre íbamos. Mañana.

0: Yes.
1: Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która wreszcie, po roku prób, w końcu nauczyła się obsługiwać ten nieszczęsny paralotniarski zestaw. I wreszcie, no po prostu odleciała w siną dal, zostawiając mu wreszcie święty spokój w garażu. To totalny klasyk o czystej radości z odzyskania przestrzeni życiowej, która zawsze była o tym, jak ważne jest, żeby bliscy w końcu nabrali wysokości i nie wracali przed zmrokiem. A teraz w Radiu X-Vibe Leni Krawic, Fly Away, dla teściowej od Marka.

znowu ten nostalgiczny klimat w głowie po Digio i jego rozważaniach o początkach końca. Choć szczerze mówiąc, po 2024 roku każdy z nas ma już dość własnych początków. Tak jak w 1986 roku świat oszalał na punkcie pierwszej konsoli Nintendo, która weszła do domów i na zawsze zniszczyła nasze życie towarzyskie. A teraz wskakujemy w coś o wiele bardziej szalonego, bo przecież życie to jedna wielka karuzela emocji i mdłości. Teraz Ronan Keating i Life is a Roller Coaster w X-Vibe.

To był Can't Hold Us w wykonaniu McLemora i Ryana Lewisa w X-Vibe. Wiedziałeś, że McLemore w podstawówce pisał teksty piosenek na podstawie gazet, które czytał w klasie? Teraz czas na następne hity dla pokolenia X, a potem wjeżdża Beyoncé. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Radio X-Wag. Gramy, bo możemy.
1: Skoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Maryla Rodładwicz ze Sławkiem Uniatowskim udowodnili przed chwilą, że będzie to, co musi być, nawet jeśli wolisz po prostu przespać resztę tygodnia w spokoju. Skoro już mowa o trwałości uczuć i wielkich scenach, pamiętaj, że w 1997 roku powstał pierwszy odtwarzacz MP3, który mieścił zaledwie 12 utworów, co było szczytem technologii tamtych lat. Dziś mamy dostęp do wszystkiego, a i tak wracamy do prostych melodii, które bolą równie mocno co wtedy. Może to kwestia sentymentu, a może po prostu lubimy cierpieć przy dobrym brzmieniu w Radiu X-Vibe. Teraz Lady Gaga wraz z Bradleyem Cooperem i Shallow w Radiu X-Vibe.

mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

Dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo po ostatnim grillu, gdy ten odpalił petardy w salonie, Marek wciąż próbuje wydłubać resztki dynamitu z wykładziny. To totalnie o tym, o trudnej sztuce sprzątania pirotechniki po imprezie. A teraz w Radiu X Vibe, Tayo Cruz, Dynamite, dla szwagra od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Sabrina Carpenter właśnie zaserwowała nam porcję espresso, tak mocną, że aż dziw bierze, iż moje tętno jeszcze nie wystrzeliło w kosmos jak prom w 1986 roku, kiedy to świat zachwycał się pierwszym w historii udanym lotem załogowym wahadłowca, co było równie ryzykowne jak próba zrozumienia tekstów z tamtego okresu. Ale skoro już jesteśmy przy napędzaniu się energią, lepiej wróćmy do dźwięków, które nie wymagają podwójnego espresso. Ot, i poczuć ten niepodrabialny klimat. Więc teraz Patrice Russian i Forget Me Nots w

To był Post to Be, czyli o Marion, Chris Brown i Jenne Aiko w X-Vibe. Wiedziałeś, że Jenne Aiko zaczynała karierę od podkładania głosu w reklamach? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na duet Justin Timberlake i Timbaland. Zostań z radiem X-Vibe.

Kasia Kowalska zawsze potrafi wycisnąć z człowieka resztki melancholii. Choć przyznaj, że w 1997 roku, kiedy świat zachwycał się pierwszymi czytnikami płyt kompaktowych, nikt nie przewidział, że będziemy tak tęsknić za prostotą tamtych czasów. Dzisiaj technologia pozwala nam słuchać wszystkiego jednocześnie, a my i tak wracamy do dźwięków, które po prostu nie bolą w uszy. Skoro już wyleczyliśmy się z wieczornego smutku, czas na coś, co brzmi jak wakacyjny wyjazd, z którego wszyscy chcieliśmy wrócić, ale ostatecznie zostaliśmy do rana. Nie ma co udawać, że nie znamy tego klimatu, więc łap optymizm, bo teraz The Wanted i Glad You Came w Radiu X Vibe.

bo my, Radio X Vibe, tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Słuchajcie, mam tu wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojemu sąsiadowi, bo ten w końcu przestał wycierać swoje auto w garażu ręcznikiem kąpielowym, co było dla wszystkich totalnym obłędem. Serio, facet w końcu zachował się jak prawdziwy mężczyzna, a my wreszcie mamy czyste ręczniki, więc cieszmy się tym życiowym triumfem. A teraz w radiu X-Vibe, Salt and Pepper and Vogue, What a Man, dla sąsiada od Marka.

0: Kylie udowodniła właśnie, że kwiaty najlepiej kupować sobie samemu. Najlepiej za własne pieniądze i bez zbędnych wyrzutów sumienia. Co przypomina mi, że w 1995 roku pewna artystka z Kentucky postanowiła zadać świat pytanie o to, jak to jest, gdyby Bóg był jednym z nas. Co w połączeniu z ówczesną modą na flanelowe koszule stanowiło szczyt egzystencjalnego niepokoju. Więc teraz Joan Osborne sprawdzi, czy faktycznie siedzimy w autobusie razem z Najwyższym. Co w X-Vibe brzmi jak całkiem niezły plan na relaks.
1: So, one of these nights and about 12 o'clock, this old world's gonna re-land rock.

To był Edge of My Mind, a w X-Vibe przypomnę tylko, że wokalista OMD Andy McCluskey osobiście wymyślił nazwę dla zespołu, bo brzmiała wystarczająco dziwnie. Teraz czas na następne hity dla pokolenia X, czyli Orchestral Maneuvers in the Dark. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon i No Rain w radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe. Today

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Dix Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

0: Dzięki. Dzięki. Cześć.
1: Masz internet? Masz X-Vibe. Proste.

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
2: X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon, Ino Rain w radiu X-Vibe.

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Dix Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz. T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Henlow. Bega to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia, co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Jigs Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

Mino Sinelli, Leszek Możdżer, Dorota Miśkiewicz, Pedro Nazaruk, Marek Napiórkowski, Henryk Miśkiewicz, Robert Kubiszyn, Paweł Gzim-Zarecki, Czarek Konrad. Dziękujemy najmocniej.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Zbigniew Wodecki w utworze Opowiadaj mi tak potrafi ukołysać nawet najbardziej zatwardziałe serca. Choć przyznaj, że po tych wszystkich latach wciąż zastanawiasz się, o czym dokładnie opowiadał. W 1994 roku świat dowiedział się, że pierwszy w historii serwis aukcyjny w sieci pozwalał sprzedać niemal wszystko każdemu, kto miał dostęp do modemu, co było początkiem końca naszych spokojnych wieczorów bez powiadomień. Skoro Wodecki skutecznie uśpił twoją czujność, czas na brutalny powrót do rzeczywistości, bo Asher razem z Will.i.am wchodzą z energią, która kompletnie nie pasuje do tej melancholii. Teraz Asher oraz Will.i.am i OMG w Radiu X Vibe.

X-Vibe. Radio, w którym nikt nic nie wie, ale wszyscy słuchają, jak w rejsie.

Marek z Ursynowa pisze, że dedykuje ten kawałek żonie, bo wreszcie po 10 latach zrozumiała, że Supermanka to instrukcja obsługi pralki z funkcją pary, która w końcu domyła jego ulubiony dres. To totalny obłęd, ale w sumie kto o i pomyślał, że ta piosenka to tak naprawdę manifest walki z uporczywymi plemami z kawy. A teraz w Radiu X-Vibe Kaja Supermanka. Dla żony od Marka.

Artemas całkiem nieźle radzi sobie z tymi pocałunkami. Choć przypomina mi to czasy, gdy w 1998 roku świat oszalał na punkcie pewnej gry z wirtualnym zwierzakiem, którego trzeba było karmić, bo inaczej kończył marnie szybciej niż twój zapał do diety. Skoro już jesteśmy przy temacie uczuć i tego, że nikt nie powinien być sam w te chłodne wieczory, pora na dawkę soulowej klasyki, bo Alicia Keys w X-Vibe to jedyny rozsądny wybór. Więc posłuchaj, jak brzmi prawdziwy talent. Oto Alicia Keys i

sotto.

Lay All Your Love On Me od AB w X-Vibe. Wiedziałeś, że Björn Ulvaeus napisał ten tekst w jeden wieczór, bo tak bardzo chciał się popisać. Następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjeżdża Derasmus. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Nie są twoje lata 80. To jest X-Vibe.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

Możesz zmienić stację, ale tam i tak będą gadać o proszkach do prania. Zostań tutaj. It's time for you to strike back. They're looking at you.

Dwie, może trzecia nad ranem, a ty wciąż tniesz w monitor, jakbyś liczył na to, że w pikselach znajdziesz sens istnienia. W czasie audycji dzisiaj przypominam sobie rok 1989, kiedy to firma Nintendo wypuściła Power Glove, czyli rękawicę, która miała być przyszłością gamingu, a stała się plastikowym symbolem frustracji. Bo żadna gra nie chciała z nią współpracować, a kontroler w locie przypominał sterowanie promem kosmicznym przy pomocy widelca. Ludzie płacili za ten kawałek tandety fortunę, żeby poczuć się jak w filmie science fiction, a kończyli z bólem nadgarstka i rozczarowaniem, które do dzisiaj jest definicją technologicznego obłędu. Więc skoro już marnujemy czas na rzeczy zupełnie niepotrzebne, niech ten beat przynajmniej wbija rytm w twoje zmęczone tętno. Teraz Kelly Rowland oraz Lil Wayne i Motivation w X-Vibe.

Marek Zur synowa pisze, że w sumie nie kocha już żony, ale boi się, że bez niej nie potrafi nawet zrobić prania. Więc tytułowe Feels Like I'm Falling in Love brzmi dla niego jak diagnoza zawału, a nie romantyczne uniesienie. No cóż, życie to nie teledysk, a zakochiwanie się w rutynie to najgorszy z możliwych scenariuszy. Lecimy z tym w Radiu X-Vibe. Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Dla Marka i od Marka.

znowu tu jesteś, choć w sumie trudno się dziwić, bo nikt normalny nie zajmuje się o tej porze niczym konstruktywnym. Więc zostań i posłuchaj o tym, jak w 1986 roku świat oszalał na punkcie filmu Poltergeist, gdzie ekipa produkcyjna dla oszczędności użyła prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, co w sumie idealnie podsumowuje podejście Hollywood do etyki i zdrowego rozsądku, bo po co płacić charakteryzatorom, skoro można wykopać kogoś, kto już nie zaprotestuje. A potem wszyscy na planie dziwili się, że atmosfera jest cięższa niż poranny kac po tanim winie. Ale teraz już wiesz, że ten bit niepokoju w twoim życiu ma głębsze podstawy, więc zrelaksuj się, bo Urszula zaraz wyśpiewa ci smutki w X-Vibe. A teraz Urszula i Rysa na szkle w X-Vibe.

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, oszczędzając na rekwizytach, bo tak jest taniej i bardziej makabrycznie. W czasie audycji w X-Vibe totalny obłęd w cieniu zgaszonych świateł, więc poczuj ten mroczny beat, zanim Maroon 5 zagra One More Night.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Witaj w ciemności, gdzie jedyne, co cię trzyma przy życiu, to ten jednostajny bit sączący się z głośników w X5. Czy wiesz, że w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć film o morderczych pomidorach, które terroryzują ludzkość, a wszystko to za marne grosze i z gumowymi rekwizytami, które rozpadały się w rękach aktorów? To był absolutny szczyt kreatywnego szaleństwa, gdzie absurd mieszał się z tanią krwią, a ty siedzisz teraz w tym fotelu i zastanawiasz się, czy te cienie ruszają się szybciej niż przed chwilą, więc przestań analizować ten dziwny świat i po prostu daj się porwać, bo teraz Lil Wayne oraz Drake w Right Above It rozniosą ciszę w X5.

Pamiętasz, jak w 1982 roku wszyscy oszaleli na punkcie Poltergeista, nie wiedząc, że ekipa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe modele z hurtowni? Typowy nightmarek w biznesie filmowym. Totalny obłęd, który puszcza oko ze srebrnego ekranu. A teraz w X-Vibe poleci Doja Cat i jej Say So. Więc słuchaj uważnie, bo czas na beat.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

siedzisz w ciemnościach, więc pewnie nie widzisz, że za oknem świat wcale nie jest taki bezpieczny, jak ci się wydaje. A skoro już tu jesteś w X-Vibe, to posłuchaj o roku 1986, kiedy to w filmie Poltergeist ludzie zaczęli ginąć w tempie godnym lepszej sprawy i wszyscy szeptali o klomsie, bo przecież to totalny obłęd, żeby obsada znikała z tego świata jedna po drugiej. Ale prawda jest taka, że to po prostu statystyka, ubrana w marketingowy bełkot. Choć przyznasz, że ten klimat lat 80. miał w sobie coś z toksycznego uroku, który w sumie wciąż nas trzyma za gardło, więc zamiast martwić się klutwami, lepiej poczuj ten polski, nieco dekadencki rytm, bo teraz wilki i bohema w X-Vibe.

Marek Zur, synowa, pisze, że w sumie nie kocha już żony, ale boi się, że bez niej nie potrafi nawet zrobić prania. Więc tytułowe Feels Like I'm Falling in Love brzmi dla niego jak diagnoza zawału, a nie romantyczne uniesienie. No cóż, życie to nie teledysk, a zakochiwanie się w rutynie to najgorszy z możliwych scenariuszy. Lecimy z tym w Radiu X-Vibe. Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Dla Marka i od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.